0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Oliver Dragojevič.
1: Skalinada.
0: Al Martino.